Ładnie nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. To była niespokojna noc. Strażacy z powodu burzy i nawałnic interweniowali ponad 1100 razy w całym kraju. Są powalone drzewa i uszkodzone dachy. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ucierpiała m.in. gmina Głuchołazy na Opolszczyźnie. Tam w pół godziny spadło blisko 40 litrów wody na metr kwadratowy, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
1: Wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów. Woda wdarła się do piwnic.
0: Najbliższe godziny to sprzątanie i liczenie strat. Rosja ostrzega Wielką Brytanię, to w związku z użyciem brytyjskich dronów przez Ukrainę. Rosyjska ambasada przekazała, że Wielka Brytania będzie musiała odpowiedzieć za konsekwencje swojego wsparcia. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6, 6-1, 6-1.
2: W niektórych ulicach od rana może być ślisko, przybywa też aut. W Warszawie najgorsza sytuacja ma panować na ulicy Puławskiej. Z kolei w Krakowie poranny paraliż wywołały rozpoczęte wczoraj awaryjne remonty na Limanowskiego, a w Poznaniu kierowcy mogą mieć problemy na Kraszewskiego.

czas na szybki meldunek z pogodowego frontu, który bezlitośnie wypędza z Polski letnie upały. Zamiast słońca będzie raczej jesienny chłód, a poranne termometry pokazują w całym kraju. Skromne 13, maksymalnie 14 stopni. Wyciągając nos zza kołdry, niemal wszędzie natkniecie się na spore zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu.

dzisiaj na Insta Radia Kiss FM. Listen up. Hey. I napisz, co musimy zagrać. Yeah. Wasze komentarze, wasza playlista. Hit music. Hit music. Kiss my playlist.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na ósmą. Maracin Sikora, zapraszam. Pierwsza grupa Polaków poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróciła już do kraju. Przylecieli na pokładzie rządowego samolotu. To 21 osób. 5 z nich trafiło na dalsze leczenie do szpitali w Rzeszowie. Śledztwo w sprawie wypadku autokaru trwa równolegle na Węgrzech i w Polsce, tłumaczy rzeczniczka prokuratury w Krośnie Marta Kolendrowska-Matejczuk.
2: Prokurator może zawnioskować o przejęcie takiego śledztwa z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
1: Dziś w Miszkolcu sąd zdecyduje, czy aresztowany zostanie kierowca prowadzący autobus. Teraz maksymalne ceny paliw na stacjach w Polsce. Benzyna 95 kosztuje dziś 6,41 za litr, diesel 7,37. Potrącił go rower, wprowadził zakaz ruchu dla jednośladów w centrum miasta. Mowa o burmistrzu włoskiego Como. Mieszkańcy są w tej kwestii podzieleni.
3: Na drogach w całym kraju pojawia się coraz więcej samochodów. Lekkie spowolnienia i wzmożony ruch występują głównie na drogach dojazdowych i węzłach zjazdowych bezpośrednio przed Łodzią, Warszawą, Katowicami oraz Krakowem. Ze względu na lokalnie wilgotną nawierzchnię po opadach służby zalecają standardową czujność w okolicach węzłów.

pogoda dziś nie rozpieszcza mieszkańców naszego kraju. W całej Polsce od rana widzimy na termometrach od 16 do 20 stopni. Miejscami pojawi się deszcz, a na wschodzie i północy możliwe są również burze. Wiatr jest chwilami silniejszy, więc warto uważać na parasole i lekkie rzeczy na balkonach. Najcieplej ma być na południu Polski.

studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Są ostrzeżenia hydrologiczne dla 5 województw. To przed gwałtownym wzrostem stanów wody po opadach deszczu. Alert 1 stopnia obowiązuje dla podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego, a 2 stopnia dla warmińsko-mazurskiego. Skrócony line-up, fatalne nagłośnienie, zdublowany bilet. Takie sytuacje to podstawy do reklamacji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpowiada, jak dochodzić swoich praw po koncertach lub festiwalach. UOKiK, Agnieszka Kowalska.
2: Opisz sytuację, wskaż, czego oczekujesz i dołącz dowody, na przykład bilet, zdjęcia.
1: Potem trzeba czekać na odpowiedź, maksymalnie 14 dni. 17-latek z Polski, laureatem Międzynarodowej Nagrody Akademii Wallenberga za działalność społeczną. Mateusz Dobrowolski działa m.in. na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. W tym roku Szwedzka Akademia uhonorowała młodych ludzi z 15 krajów.
3: Zaczynamy od informacji dla kierowców ze Śląska. W Mikołowie w kierunku Bojakowa na ulicy Chudowskiej doszło do poważnego wypadku. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierowcy w całym kraju powinni dziś zachować szczególną ostrożność. Drogi mogą być miejscami śliskie.

upały ustąpiły. Do Polski wkroczyły niższe temperatury, co widzimy już dziś. Najcieplej będzie na północy, tam termometry pokazują nawet 18 stopni. Na wschodzie od 13 do 16. Na zachodzie, czyli Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, termometry wskażą teraz nie więcej niż 15 stopni. W centrum według synoptyków ma być podobnie.

0: Hej! Yeah. Wbijaj na Instaradia Kiss FM.
1: Follow us on Instagram.
0: I wybierz kolejnego bangera. Wasze komentarze, wasza playlista. Yes.

Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangs.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Służby zatrzymały 5 osób związanych z nielegalnym obrotem odpadami. Przeszukały 31 miejsc na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację, a także nośniki danych. Nauczyciele szykują się do protestu. ZNP i Solidarność zaplanowały go na 31 sierpnia. Chodzi m.in. o niezrealizowaną obietnicę premiera o wyższych wynagrodzeniach w edukacji i powiązania ich ze średnią płacą w gospodarce, mówi Magdalena Kaszulenis z ZNP.
2: Manifestujemy przed kancelarią premiera.
1: Związkowcy domagali się w przyszłym roku podwyżek na poziomie 15%, nauczyciele dostaną ledwie 3. Na koniec Indonezja. W walce z pożarami lasów władze kraju uciekają się do sztucznego wywoływania deszczu. Prowadzą operacje zasiewania chmur, rozpylają w nich jodek srebra, soli lub innych cząsteczek.
3: Poranek nie jest łaskawy dla kierowców. Problemów możemy spodziewać się m.in. w Brzegu. Tam nadal mogą występować utrudnienia po zderzeniu ciężarówki z osobówką. Dodatkowo w województwie łódzkim na trasie S8 w stronę Warszawy tworzą się zatory. Wtorek przyniesie wyraźne ochłodzenie. Po ostatnich upałach dziś termometry pokażą przeważnie od 18 do maksymalnie 21 stopni. Do tego będzie sporo chmur i miejscami przelotny deszcz. Najwięcej opadów czeka północny wschód, gdzie lokalnie może też zagrzmieć. Na południu i zachodzie pogoda będzie stopniowo się poprawiać i pojawi się więcej przejaśnień.

0: są newsy na 11. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Od wczoraj strażacy na terenie Mazowsza odnotowali ponad 71 interwencji po ulewnych deszczach. Najwięcej zgłoszeń było w Warszawie oraz powiatach warszawskim zachodnim i pruszkowskim, a w całym kraju z powodu burz służby interweniowały ponad 1000 razy. Do końca wakacji pozostały jeszcze 2 tygodnie i pogoda ma się zmienić. Choć długoterminowe prognozy są niepewne, raczej nie żegnamy się jeszcze z latem, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
1: Wysokie temperatury będą nam towarzyszyły. Prawdopodobieństwo tego, że będą one tak wysokie, sięgające do 36 stopni, no będzie malało.
0: Synoptycy przypominają, że we wrześniu także możemy spodziewać się wysokich temperatur. A w Hiszpanii z powodu suszy ponad 100 gmin sprowadza wodę pitną cysternami. Wpływ ma na to brak opadów, fale upałów i duże zużycie wody. Lipcowe opady wyniosły tam zaledwie 26% średniej, jaką przewiduje się w tym okresie.

rzekach może dziś szybko przybierać. IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne dla kilku województw. Wszystko przez intensywny deszcz i lokalne burze. Alerty obejmują podlaskie, mazowieckie, łódzkie i północną część lubelskiego. Lokalnie poziom rzek może szybko podskoczyć, a nawet na chwilę przekroczyć stan ostrzegawczy. Jeśli mieszkacie w tych regionach, warto sprawdzać sytuację na bieżąco.

0: Ej, typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 12. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Dziś ma się zakończyć identyfikacja ofiar wypadku autokaru na Węgrzech, a wczoraj do Polski wróciło 21 poszkodowanych osób. Przypomnę, że do wypadku doszło w niedzielę. Ze wstępnych ustaleń kierowca zasnął za kierownicą. Prokuratura bada sprawę niedzielnego wypadku we Wesołym Miasteczku w Sulejowie w województwie łódzkim. Zginął tam 25-letni mężczyzna. Do wypadku doszło podczas obsługi jednego z urządzeń, mówi Edyta Machnik z policji.
2: Mężczyzna w trakcie konserwacji jednego z urządzeń spadł z wysokości około 5 metrów. Mężczyzna doznał obrażeń i został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Łodzi.
1: Śledczy sprawdzają, czy urządzenie było sprawne i odpowiednio zabezpieczone. A jesienią na Warmii i Mazurach będzie można skorzystać z bonu turystycznego. Chodzi o dopłatę w wysokości 300 zł do noclegu. Program kierowany jest do osób dorosłych i posiadaczy karty dużej rodziny.

niespokojnej nocy czeka nas równie niespokojny dzień. We wtorek burze, ulewy i silniejszy wiatr przeniosą się głównie na północny wschód Polski. Najbardziej uważać powinni mieszkańcy północno-wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia. Do tego zrobi się chłodno. W wielu miejscach termometry pokażą tylko kilkanaście stopni. Lato na chwilę wyraźnie zwolni tempo.

0: Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
1: Taka sytuacja, nie?
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Kiss my DM. Kiss.

0: końcu. Trzęśnij bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Do tego trochę dymu. A się zgubisz,
1: starły głos nic nie mówi.
0: Tylko Jezu Chryste Kubin.
2: Drops and bangers.
3: Play this love.
4: Drops and bangers.

0: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Props and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: To są newsy na 13. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Wojewoda podkarpacka ostrzega przed oszustami, którzy dzwonią do rodzin ofiar wypadku na Węgrzech. Przekazują oni fałszywe informacje i oferują ubezpieczenia. Służby apelują, by nie podpisywać żadnych dokumentów i zgłaszać takie telefony. Strażacy czwarty dzień gaszą pożar zakładu przetwarzania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Na miejscu pracuje 14 zastępów, a akcja może potrwać jeszcze dobę. Do tej pory ogień strawił 4 hale i budynek biurowy, ale nikt nie zginął. Wiele drzew, zwłaszcza w miastach, już gubiliście, choć do jesieni jeszcze ponad miesiąc. Specjaliści uspokajają jednak, że to nie oznacza ich masowego obumierania, mówi dendrolog Grzegorz Szczerba.
1: Te przyrosty wracają do normy, czyli mimo, że kasztanowce zrzucają wcześniej liście, wyglądają, że bardzo cierpią, potrafią sobie poradzić.
0: A wiele gatunków drzew będzie stopniowo ustępować miejsca tym odporniejszym na upały i suszę.

to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: newsy na 14. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Trwa wielkie sprzątanie w Głuchołazach. Po wczorajszej ulewie centrum miasta i pobliska wieś Bodzanów zostały podtopione, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
1: Podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego, wylał potok bodzanowski w miejscowości Bodzanów.
0: A największe straty są w tych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. A z powodu silnego wiatru, wysokich fali prądów wstecznych na wielu nadmorskich kąpieliskach obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Czerwona flaga powiewa w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Kołobrzegu. Ratownicy apelują, by sprawdzać oznakowania na plaży i stosować się do ich poleceń. Co najmniej 1/3 matek wcześniaków i co 6 ojciec mają objawy stresu pourazowego. Tak wynika z badania przeprowadzonego w Holandii, a specjaliści apelują, by po przedwczesnym porodzie rodzice mieli zapewnioną pomoc psychologiczną.

ojcu. Trzęśnij bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu. A się zgubisz, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi. Music FM, drops and bangers. Radio Kiss.

0: Ej, typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: KISS FM.
1: To są newsy na 15. Adrian Górny. Prokuratura nie zgadza się na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Prosił on o gwarancję nietykalności do końca procesu w jego sprawie i pod tym warunkiem zgadzał się na powrót do kraju. Wniosek był wysłany z Naddniestrza.
2: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
1: Mówi premier Donald Tusk. Dodam, że według części sądów sąd może wydać list żelazny nawet mimo sprzeciwu prokuratury. Trzęsienie ziemi w Grenadzie na południu Hiszpanii. Najsilniejszy z 6 wstrząsów miał magnitudę 4,8. Ranne zostały 3 osoby, w tym jedna ciężko. Są uszkodzone budynki i samochody. Były reprezentant Hiszpanii w piłce nożnej, Gerard Piqué, inwestuje w szachy. Został strategicznym udziałowcem w globalnej lidze szachowej. Jego zespół rozpocznie rywalizację we wrześniu.

mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss.

0: To są newsy na 16. Adrian Górny. Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko, znaleziony martwy w mieszkaniu w warszawskim Mokotowie, przyjechał do Polski po inwazji Rosji na Ukrainę. Miał tutaj azyl polityczny. Jak informuje prokuratura, na razie nic nie wskazuje na to, żeby do zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z kanału Gliwickiego od śluzy Łabędy do portu Gliwice z powodu toksycznej złotej algi i śniętych ryb. Zakaz obejmuje rejsy, wędkowanie, kąpiele i wykorzystywanie wody do celów gospodarczych.
1: Te działania nasze są intensyfikowane i też ich skala jest dostosowana do skali samych zdarzeń,
0: mówi Linda Hoffman z Wód Polskich. Śluzy między sekcjami są zamknięte, żeby ograniczyć przepływ skażonej wody w kierunku Odry. Ponad 1 600 000 pasażerów skorzystało w miniony długi weekend z pociągów PKP Intercity. Na niektóre trasy przewoźnik podstawił rekordowo długie składy, liczące nawet 15 wagonów.

FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss.

0: Pasierbiewicz. Zapraszam. Jeśli zastanawiacie się, co robić w Warszawie w najbliższych dniach, to mam dla Was kilka propozycji. Już w czwartek na krakowskim Przedmieściu klasyka kina pod gołym niebem. O 20:30 w Ale Sztuka będzie można zobaczyć Pretty Woman z Julią Roberts i Richardem Gerem. Wstęp wolny, ale liczba leżaków jest ograniczona, więc warto przyjść trochę wcześniej. W sobotę z kolei można poznać Warszawę, której na co dzień nie zauważamy. O 16:30 z Placu Trzech Krzyży rusza bezpłatny spacer śladami przedwojennego Śródmieścia. Trasa ma około 2 kilometrów i kończy się na Starym Mieście. A 28 sierpnia wracamy na krakowskie Przedmieście. O 20:00 rozpocznie się plenerowa dyskoteka z DJ-em. Będą hity z różnych dekad, a do tego trochę humoru. Wstęp bezpłatny.
1: To są newsy na 17. Adrian Górny. Kierowca polskiego autokaru, który w niedzielę miał wypadek na Węgrzech, aresztowany na miesiąc. Tak zdecydował tamtejszy sąd. Węgierska prokuratura dodaje, że podejrzany nie złożył jeszcze wyjaśnień i nie ma żadnych nowych ustaleń w sprawie wypadku. Więcej zieleni na warszawskich parkingach Park and Ride. Bluszcz posadzono przy metrze Wilanowska. W Wawrze czy przy Połczyńskiej pojawiły się nowe drzewa i krzewy. Mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
2: Przewidzieliśmy tam między innymi łąki kwietne, ogrody na dachach budynków, które tam są, nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw.
1: Zieloną rewolucję przejdzie też parking na węźle Młociny. Zostanie tam posadzony bluszcz. Trwają poszukiwania ostatniego z trzech jeżozwierzy, które nie wiadomo skąd uciekły i błąkały się pod Warszawą. Jednego złapano w Łomiankach, drugiego w powiecie nowotworskim, a ten trzeci był ostatnio widziany w stolicy na Bemowie i Żoliborzu. Obława trwa.

смыслов!

słońcu. Trzęśnij bez wstydu, yeah.

0: To są newsy na 18. Adrian Górny. Kolejnych 20 niewybuchów znaleziono przy skrzyżowaniu Grzybowskiej z Żelazną w Warszawie, na tym samym placu budowy, gdzie już kilka dni temu doszło do podobnego znaleziska. Ruch pieszy i kołowy został wstrzymany, ewakuowano mieszkańców dwóch budynków. Na miejscu pracują saperzy. Po ponad roku przerwy tramwaje wrócą na estakadę w Chorzowie. Będą kursowały od soboty, ale tylko w ruchu wahadłowym, mówi Paweł Mielczarek z Urzędu Miasta.
1: Roboty polegały na uszczelnieniu torowiska, co ma zapobiec przedostawaniu się wody i dalszemu uszkadzaniu konstrukcji obiektu.
0: Tramwaje wrócą, ale dla samochodów estakada w Chorzowie nadal będzie zamknięta. No i jeszcze kolejny przykład polskiej gigantomanii. Od kilkunastu lat mamy już wielki pomnik Jezusa, niedawno powstała wielka figura Maryi, a w Trzemesznie ma powstać największy w Polsce silos do skrobi ziemniaczanej o pojemności 60 tysięcy ton.

0: Ej, typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: się na castingradiokiss.fm.
1: Zakoduj.
0: Castingradiokiss.fm.
2: Let's go.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Props and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: DJ, DJ, turn up the sound, turn up the mic.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
0: Let's go!
1: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
2: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
2: Yes!
1: Autopromocja.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: online.
1: Drops and bangers.
0: Same hit.
2: Kiss FM.
3: Kiss FM.

0: typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja. Radio Kiss FM. Drops and Bangers.

Kiss FM.

Jedźmy. Za górami na Mazurach leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje, to deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.